Estim, Marcia del Kent, jako Vitorin Sume. Jedno na sinci, nevíte, to ješ, jakom kumov,